Bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, bonk, b